0: vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

Ci ve streamech. Čo právie trenduje na TikToku? Máme na fajn, máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.